Wszystko sam zabrał ja. I mam czarną oazę w pustyni, ukoje w relomie, kad na presuszu